zaboliasno. Ta mene robisz klinca, tinka, sprasze w odpasy mura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrieć. Ta mewecz nie masz rad, olpa prideśnie.